0: to kolejna tradycja.
1: Dovolje dela, dovolje skrbi. Czas jest za smech, za glasbo, za zabawo.
0: To jest fantazjowo popołudnie z Istokom.